powiedz duchem. Ten smaciec kajdęce. Fatsukin i zajtyś fest. Suchtyś no to sytą fest.